0: Zvita zvako Jeremia zvanyimbo iye achibvejense chinabata ine zvense izvo zvangunabata ino dekanoe hapanawo chibodzi chakubvi chinabudirira mwaona apo zvadi kuda imwe baba izvi mone kupindira
1: gufa
0: mwaona iyeyo baba achitembesa kuti nereka kutshata iwe ndina iwe kwenda na kwenda yense mbuta kona ngaulipo zvense izvi kuita kuti kwanise kuoneka iwe uchipfunyurura ndina iwe ninga nyimbo